menko me nana efia feka amprotwim nana no pay uni ukura amprotwim na wa mama je mesha mamunyina chi na pay.